0: Slušate Glas Hrvatske. Slijede vijesti na španjolskom jeziku.
1: Estas fueron las noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.